0: Mamko, mamko,
1: ňaňku, do nás ktoś ide.
2: To bude kolérka.
0: Hospody.
2: Skoro sa vzíkajte.
1: Skoro.
2: A ty, stará, prinies veľkú rabšanku. No, tak. No. Tak, a teď sobie poliehajte.
1: Poliehajme.
2: Pozaperajte všetky oči.
1: Ja už mám zapratý.
2: A ne, že ich budete otvárať.
0: Nie.
2: A už ticho, a ne slovo. Všetko jak mucha. Tichoňko.
3: Jak mucha, ňaňka. Dobre, už jem. Cet.
1: To. No to što to ja vidu? Kolo poroha leži četvero ljudi. Šut prikrite jednu veliku plahtu. To što to? Oči maju zaperte. Ne dahaju. No to špit plahtu jemle mnogo i holovo štričati. No to požeraj. Mertvi suđi, gotovo. Pokapali. Te čekajte, jak to? Da že bi ja to už bila? Oj, što je veliko je robota sa mi čalkom u holovi zakrutila. Ali, ne može biti. Da ja što si ne bila. No ale jak to? Ta šetka suď mertva? No ta mertva. Ne rob šo chceš. O, što mam? Tato una. Ach, paškuda jedna. Zatelipana. Švinja bezprošvitna. Ох, та ту могла бити лем, моя сестра. На, чекай, я ти дам, якщо ми до ремесла мішати, як од мене хліб отбирати, я ти дам.